omuntu ororiro bosibwa Yesu omuntu oroyo nyasae obogima bwo omuntu yo nyasae oumoire asenkoro yaye